0: muzyka.
1: Pójdź było.
0: Posty.
1: W kawce minę szkło. Zradzili stres emocji.
0: Europa 2. Maksimum nowej muzyki. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM.